diga, no importa lo que dicen, porque la gente odia el camino que elige. Coś też teraz robisz, masz inne możliwości, zależy od ciebie, to nieważne co on myśli. Tłoń się w odbieskie, dłar punktu tyny, cielaj dentro di te, il foco po uszire. Jako posadził fatę, a ty hawa ra un liv, ty te li snapkani, smet i moni zobie.